Tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.

0: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.